0: Улуттук нарк насилин сактаган эл эч качан жоголбойт. Пётр Врангель.
1: Достук. Достук студиясы биринчи радиодо.
2: Арбаңыздар, ардактуу радио кагармандар, Достук студиясы өзүнүн программаларын FM 104.1 жыштыгынан биринчи радионун толкунунан улантат. Курама Темир курч болот деп элибизде айтылып келет. Ал эми дал ушул убакытта ар улут өкүлдөрү тарабынан даярдалган ынтымак ырашкерликке данагер уктурууларыбыз оодон сапар алды.
1: Достук ар улуттун эли менен.
2: Поляктардын Полония программасын тыңшайлы.
1: Биринчи радиодо Поляктардын Полония программасы.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио гуучулар.
4: День добрый, паинству. Витаме сердечне в нашей цатыгодневой аудиции «Полония».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы вновь приветствуем вас в нашей еженедельной программе «Полония».
4: В студию Зенона Шлёнзак-Бегалиев
3: и Тамара Веселова.
5: Dzisiaj w naszej audycji opowiemy Państwu o Krzysztofie Pendereckim, wybitnym polskim kompozytorze, dyrygencie, pedagogu, jednym z najbardziej cenionych na całym świecie twórców muzyki. Jego kompozycje rozbrzmiewają w najsłynniejszych salach koncertowych świata. Zdobył wiele polskich i międzynarodowych wyróżnień, w tym 5 nagród Grammy.
6: Сегодня в нашей передаче мы расскажем вам о Кшиштофе Пендерецким, выдающемся польском композиторе, дирижере, педагоге, музыканте мирового уровня. Его композиции звучат в самых известных концертах зала всего мира. Пендерецкий был лауреатом множества польских и международных наград, в том числе 5 премий Грэмми.
5: Krzysztof Penderecki urodził się 23 listopada 1933 roku w Dębicy, małym miasteczku na południu Polski. Pochodził z wielokulturowej rodziny o korzeniach polskich, niemieckich i ormiańskich, w której ukształtowała się jego osobowość twórcza i umiłowanie muzyki. Miałem 6-7 lat, nie umiałem jeszcze czytać ani pisać, ale znałem już nuty. Stały się moim naturalnym językiem. Chciałem zostać skrzypkiem wirtuozem. Pierwsze utwory komponowałem dla siebie samego w wieku 11-12 lat, do ćwiczeń, wspominał kompozytor.
6: Krzysztof Penderecki urodził się 23 ноября 1933 года в Дембице, небольшом городке на юге Польши. Он происходил из многонациональной семьи с польскими, немецкими и армянскими корнями, в которой сформировалась его творческая личность и любовь к музыке. Мне было 6 или 7 лет, я еще не умел ни читать, ни писать, но уже знал ноты. Это стало моим естественным языком. Я хотел стать скрипачом-виртуозом. Свои первые произведения я сочинил в 11-12 лет просто для себя как упражнение, вспоминал Пендерецкий.
5: Ukończywszy 18 lat, Krzysztof Penderecki przyjechał do Krakowa. Rozpoczął studia w Wyższej Szkole Muzycznej u Artura Malawskiego, którego wspominał jako profesora niezwykle wymagającego, wysoko ceniąc wiedzę nabytą podczas studiów. W 1959 roku Krzysztof Penderecki wziął udział w konkursie Związku Kompozytorów Polskich. Pierwszą nagrodą był paszport i stypendium na Zachodzie. Żeby ją dostać, postanowiłem się ubezpieczyć i napisałem 3 utwory, a nie 1. W ciągu 2 miesięcy powstały strofy, emanacje i psalmy Dawida. Zupełnie różne utwory. Jedną kompozycję napisałem lewą ręką, drugą prawą, a trzecią dałem do przepisania. Nikt nie mógł dojść do tego, że to jeden kompozytor, wspominał Penderecki. Nagrodzono wszystkie 3 utwory. Strofy zdobyły wymarzoną pierwszą nagrodę. Pozostałe 2 dzieła zajęły ex aequo drugie miejsce. Wygrana zapoczątkowała karierę młodego kompozytora, który z dnia na dzień stał się liderem polskiej awangardy muzycznej.
6: W Краков, Кшиштоф Пендерецкий приехал 18-летним юношей и начал учебу в Государственной высшей музыкальной школе у Артура Малявского, которого вспоминал как чрезвычайно требовательного профессора и высоко ценил знания, полученные им во время учебы. В 1959 году Кшиштоф Пендерецкий принял участие в конкурсе Союза польских композиторов. Первой наградой был паспорт и стипендия на Западе. Чтобы получить ее, я решил перестраховаться и написал 3 произведения вместо одного – «Строфы», «Эманация» и «Псалмы Давида» – совершенно разные произведения. «Никто не догадался, что это написал один композитор», – вспоминал Пендерецкий. Все 3 произведения были удостоены наград. «Строфы» получили заветную первую премию, 2 другие работы разделили 2-е место. Победа положила начало карьере молодого композитора, который в одночасье стал лидером польского музыкального авангарда.
5: Przez kolejne lata Penderecki dużo komponował, wciąż poszukując swojego stylu, aż do momentu, kiedy uświadomił sobie, że doprowadził ten język muzyczny do maksymalnych możliwości i że już nic więcej nie może dodać. Rozpoczął poszukiwania nowych środków wyrazu. Metamorfoza języka muzycznego Krzysztofa Pendereckiego zaowocowała nowymi utworami. Przebudzenie Jakuba, koncert skrzypcowy, druga symfonia, koncert wiolonczelowy i koncert na altówkę. Utwory te uczyniły z autora prekursora neoromantyzmu, stylu łączącego późny romantyzm z doświadczeniami awangardy. Muzyka Pendereckiego końca lat 80. wkroczyła w etap wielkiej syntezy. Mistrz czerpał z najrozmaitszych źródeł, ale najważniejszym celem w twórczości kompozytora było zawsze poszukiwanie prawdy o człowieku i świecie. Jego dzieła są artystycznym świadectwem czasów współczesnych.
6: В последующие годы Кшиштоф Пендерецкий много сочинял, продолжал искать свой собственный стиль. Метаморфозы музыкального языка композитора привели к появлению новых произведений. «Пробуждение Якуба», «Концерт для скрипки», «Вторая симфония», «Концерт для виолончели» и «Концерт для альта». Эти работы сделали его одним из предшественников нового романтизма, стиля, сочетающего поздний романтизм с опытом авангарда. Его работы являются художественным свидетельством современности.
5: Posłuchajmy utworu napisanego w 1960 roku. Tren ofiarom Hiroshimy na 52 instrumenty smyczkowe.
6: Posłuchajcie произведение Кшиштофа Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы», написанный в 1960 году для 52 струнных инструментов.

0: Muzyka religijna odgrywała zawsze wielką rolę w życiu Pendereckiego. Jego największe dzieła, Credo, Pasja według świętego Łukasza czy Polskie Rekwiem są tego dowodem. Polskie Rekwiem powstawało przez 25 lat. Kompozytor zaczął pisać ten utwór na odsłonięcie pomnika poległych stoczniowców w Gdańsku w grudniu 1980 roku. Wykonano wtedy Lacrymozę, a kolejne części powstawały w następnych latach, aż do 2005 roku.
1: Религиозная музыка всегда играла большую роль в жизни композитора, что отражают его величайшие произведения «Кредо», «Страсти по святому Луке» или «Польский реквием». На написание «Польского реквиема» ушло 25 лет. Композитор начал писать произведения к открытию памятника павшим рабочим верфи в Гданьске. В декабре 1980 года была исполнена «Лакримоза», а последующие части были написаны позднее. «Польский реквием» был завершен в 2005 году.
0: Ważnym miejscem dla Pendereckiego były Lusławice. Wyremontował zaniedbany, zabytkowy dworek, w którym w dwudziestoleciu międzywojennym mieszkał i tworzył wybitny malarz Jacek Malczewski i wprowadził się tam z rodziną. Dumą Pendereckiego był 30-hektarowy ogród i arboretum, pełne rzadkich gatunków drzew i krzewów z całego świata, które sam sadził i tworzył przez 40 lat. Ta kolekcja drzew jest jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej.
1: Ważnym miejscem w życiu kompozytora były Lusławice. Он отремонтировал заброшенную историческую усадьбу, где в межвоенное время жил и работал выдающийся художник Яцек Мальчевский и поселился там со своей семьей. Гордостью Пендерецкого был сад и дендрарий площадью 30 гектар, наполненный редкими видами деревьев и кустарников со всего мира, которые он сажал и создавал сам на протяжении 40 лет. Эта коллекция деревьев является одной из крупнейших в Центральной и Восточной Европе.
0: W Lusławicach zmaterializowała się ważna idea Pendereckiego, czyli stworzenie akademii dla utalentowanych dzieci i młodzieży. W 2013 roku obok posiadłości kompozytora uroczyście otwarto Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Ta instytucja jest miejscem spotkań młodych, zdolnych muzyków z mistrzami kompozycji i sztuki wykonawczej. Chlubą centrum jest sala koncertowa ze wspaniałą akustyką, gdzie odbywają się koncerty, festiwale, a także zimowa i letnia Akademia Muzyki, gdzie młodzi muzycy mogą doskonalić swoje umiejętności. Centrum cały czas tętni życiem muzycznym.
1: В Лусловицах реализовалась важная идея Пендерецкого – создание Академии для талантливых детей и молодежи. В 2013 году рядом с усадьбой композитора открылся Европейский центр музыки Кшиштофа Пендерецкого. По сей день это место встречи молодых талантливых музыкантов с мастерами композиции и исполнительского искусства. Гордостью центра является концертный зал с великолепной акустикой, где проходят концерты, фестивали, а также зимняя и летняя музыкальная академия, где юные музыканты могут повысить свое мастерство.
0: Krzysztof Penderecki był dwukrotnie żonaty. Pozostawił troje dzieci. Elżbieta Penderecka przez 55 lat była nie tylko żoną sławnego kompozytora, ale także idealną towarzyszką życia, organizatorką i menedżerką. Ich małżeństwo okazało się wspólną drogą na całe życie. Swój najsłynniejszy utwór, Pasję według świętego Łukasza, który zrewolucjonizował muzykę XX wieku, Krzysztof Penderecki napisał z miłości do świeżo poślubionej żony Elżbiety i syna Łukasza.
1: Krzysztof Penderecki był dwukrotnie żonat i zostawił po sobie trzech dzieci. На протяжении 55 лет Эльжбета Пендерецкая была не только женой известного композитора, но и идеальным компаньоном, организатором и менеджером. Их брак оказался совместной дорогой длиною в жизнь. Самое известное произведение «Страсти по святому Луке», которое произвело революцию в музыке 20 века, было написано Пендерецким из любви к своей жене Эльжбете и сыну Лукашу.
0: Krzysztof Penderecki zmarł 29 marca 2020 roku. Jednak ze względu na pandemię uroczysty pogrzeb odbył się w drugą rocznicę śmierci artysty. Urna z prochami Krzysztofa Pendereckiego została złożona w Panteonie Narodowym w Krakowie. Krzysztof Penderecki jeszcze za życia został okrzyknięty najwybitniejszym współczesnym polskim kompozytorem. Pozostawił po sobie wspaniałe dziedzictwo, a dzieła, które tworzył, na stałe wpisały się w historię polskiej i światowej kultury.
1: Krzysztof Penderecki umarł 29 marca 2020 года, но из-за пандемии торжественные похороны состоялись во вторую годовщину смерти композитора. Урна с прахом Кшиштофа Пендерецкого покоится в Национальном пантеоне в Кракове. Кшиштоф Пендерецкий еще при жизни был назван самым выдающимся современным польским композитором. Он оставил после себя большое музыкальное наследие, которое стало неотъемлемой частью истории польской и мировой культуры.